noc padła na las. Las w mroku stoi. Ktoś nocą wtedy na koniu gnął. Tętniło echo wśród olch i brzóz.

tańczę na tango. Oto w piękna fortancerka, która dawno zmarła w moich rękach.

0: zaopiekowanych przez RSF jest tak niski.
1: Отже, якщо говорити про зараз підсумки, перший раз за всю історію взагалі оцих досліджень, немає хороших новин, половина світу зараз знаходиться у складній ситуації, і за 25 років досліджень це найгірша ситуація. Йдеться про те, що ці країни мають найнижчий рівень свободи преси взагалі, і вони дуже у складній ситуації.
0: I bardzo może szybko, żeby do tego dodać też, co zauważyliśmy w tym indeksie prasy, jest to, że od 2001 roku, kiedy dochodziło do zamachów terrorystycznych w krajach, w tym w Ameryce, że prawo i system prawny w krajach jest używany w tym momencie do tego, żeby po prostu kryminalizować dziennikarstwo na całym świecie. W świecie, demokracjach i w krajach autorytarnych. I ten wskaźnik prawny indeksu w tym roku spadł najbardziej w porównaniu do wszystkich innych wskaźników RSF analizuje.
1: Отже, від 2001 року, коли були терористичні атаки, все ж таки зараз намагаються, якась така ідея, процес криміналізації роботи журналіста, і це також дуже вражає від того часу.
2: A czy wszystkie ograniczenia tłumaczą bezpieczeństwem i dlaczego jest coraz gorzej? Czy są szanse na jakiś poratunek?
0: Ogólnie rzecz biorąc, jeśli patrzymy na indeks, co roku widzimy spadki w różnych kategoriach, dlatego że analizujemy również na przykład współczynnik ekonomiczny, polityczny i w tym roku widzimy spadki. I to jest związane z tym, że w krajach autorytarnych, demokratycznych bardzo często ludzie przy władzy, politycy, partie opozycyjne, właściciele firm czy właściciele dużych konglomeratów czy platform używają różnych narzędzi, żeby atakować dziennikarzy. Widzimy rosnący poziom impunity, jeśli chodzi o ataki przeciwko dziennikarzom wszędzie na świecie. Oczywiście ilość dziennikarzy, którzy zostali zabici na przykład w trakcie pracy w Palestynie w tym roku, czy nawet w Ukrainie, kiedy mieliśmy trzech dziennikarzy, którzy zginęli w trakcie swojej pracy. To jest coś, co staje się bardzo trudną normą, którą widzimy prawie w każdym kraju. Jak patrzymy na mapę Reporterów bez granic, 20 lat temu mieliśmy 20% populacji światowej w krajach, które były w krajach, które i w systemach, w którym prasa była respektowana, czyli była w kolorze zielonym na naszej mapie. Po 25 latach mamy tylko 1% populacji światowej w krajach, gdzie wolność prasy i dziennikarstwo jest cały czas respektowane i ma wolność i może funkcjonować bez żadnych zagrożeń, czy to od rządów, czy od zorganizowanych grup przestępczych, czy od wojsk, które te media atakują. I to jest rzeczywiście trend, który widzimy przez ostatnie lata. Więc tak jak powiedziałam, oczywiście bardzo chcemy, żeby sytuacja uległa polepszeniu i żeby można było mówić o czymś pozytywnym w tym roku, але ніколи дуже тяжко цей позитив в цьому моменті знайти.
1: Отже, аналізують організації економічні і політичні зміни, які йдуть, і бачать, що в авторитарних країнах все ж таки і власники фірм, і політичні лідери різні, вони вживають різних заходів, щоб в який-небудь спосіб атакувати журналістів, їх переслідувати. І є і багато вбитих журналістів, серед іншого, і в Палестині, і в Україні. І от 20 років тому лише було 20% країн, там така карта є, і от на зеленим саме кольором визначені ті країни, в яких дуже все безпечно для журналістів і дуже хороше, сприятливе середовище. І 20 років тому було 20% таких країн. Зараз, коли 25 років пройшло цих досліджень, лише 1% на всій мапі країн на світі мають такий от хороший рівень для журналістів, вільність самовисловлювання, і журналісти почувають себе безпечно. Жаль, мовімо о тій мапі, власні. Хто є на чоловце і хто є на концу? Як то виглядає?
0: Na czołówce mamy kraje skandynawskie i to jest sytuacja, którą widzieliśmy.

0: i który respektuje tą wolność prasy i pomaga dziennikarzom na co dzień mogli działać bez żadnej presji i bez zagrożenia ze strony różnych aktorów. Na samym dole mamy kraje takie jak Erytrea, Korea Północna i Chiny, czyli dwa kraje azjatyckie, którymi na przykład ja się zajmuję na co dzień. Chiny są największym więzieniem na całym świecie, dlatego że 120 dziennikarzy jest aktualnie przetrzymywanych w więzieniach w Chinach, a w krajach takich jak oczywiście Korea Północna nie widzimy żadnej wolności prasy, dlatego że to jest kraj totalitarny, w którym cała władza jest w ręku lidera Kim Jong-una i jego partii i nie ma możliwości nawet dla dziennikarzy, żeby w jakiś sposób produkowali czy prowadzili jakiekolwiek niezależne śledztwa. Wszystko jest w rękach mediów państwowych.
1: A jeszcze trzeci kraj?
0: Erytrea. Ma też bardzo podobnie do Korei Północnej. To jest kraj, który jest tak naprawdę krajem totalitarnym w tym znaczeniu, że mamy na przykład dziennikarza, który zaginął 20 lat temu w Erytrei, został aresztowany i przez 20 lat nawet nie udało nam się zdobyć informacji na temat tego, czy on cały czas żyje, Izak II. I takie osoby właśnie wpadają w ręce władz w Erytrei, bardzo często kończą w więzieniu albo zostają tak naprawdę po prostu zniknięci przez rząd w tym kraju. I jest to po prostu miejsce, w którym nie ma mediów, wolność prasy nie istnieje.
1: Oczywiście mówię o sytuacji na świecie. Najbardziej bezpieczni sobie poczuwają żurnalisty w skandynawskich krajach, także na wierzchu znalazły się, перебувають країни Балтії. А що ж говорити про кінець рейтингу? Це три країни: Китай, Північна Корея і Еритрея. З Китаєм 120 журналістів перебувають у в'язниці, якщо говорити про Північну Корею. Там ми знаємо, що режим тоталітарний теж, і вільність преси, вона взагалі на дуже низькому рівні, тому що там говорить влада, що ви маєте писати і де, і як. Ну і ще Еритрея, там теж дуже все ж таки не шанують журналістів, сидять вони в в'язниці, і говорить Олександра про випадок одного із журналістів, який опинився в в'язниці, але не знаємо 20 років тому і не знаємо, що з ним взагалі зараз, сьогодні, і складно встановити взагалі, що з ним відбулося.
2: А чи жонди зараз, жонди країв демократичних, роблять зараз мені, би рятувати дзенікажі, може навіть роблять горше тим дзенікажам, які хочуть мовити правди?
0: No i właśnie to jest ten problem, który widzimy szczególnie przez ten kontekst prawny w indeksie prasy, dlatego że rządy demokratyczne powinny być w jakimś stopniu symbolem i modelem dla innych krajów, krajów, które bardzo często mają problemy i właśnie używają w jakiś sposób różnych narzędzi, żeby atakować dziennikarzy, czy kraje, które są demokracjami, ale mogą w każdym momencie zawahać się w stronę krajów autorytarnych. Ja oczywiście jako osoba, która zajmuje się Azją, to największa ekspertyza, więc mogę mówić o tym, co obserwuję w Azji i Pacyfiku i na przykład dobrym przykładem jest to ten kraj taki jak Filipiny, gdzie mamy demokrację, która była główną krajem, który czerował, czyli zasiadał jako kraj w ASEANie w ostatnim roku. Mieliśmy przypadek po raz pierwszy od wielu, wielu lat, kiedy młoda dziennikarka Frenchie May Kumpio została aresztowana za swoje śledztwa przeciwko armii na Filipinach i została skazana na 18 lat więzienia, pomimo tego, że nie było żadnych dowodów na to, które by wskazywały, że prowadziła ona jakiekolwiek inne działalności, które by mogły po prostu dać władzom takie argumenty. I pomimo tego, że RSF zrobił śledztwo na ten temat, że byliśmy na Filipinach, rozmawialiśmy z władzami, mieliśmy dowody na to, że ona została w to wrobione. Mimo wszystko rząd i system prawny na Filipinach zdecydował się na to, żeby po prostu ją skazać na te 18 lat, co jest naprawdę wyrokiem tragicznym. I to jest osoba, która ma 26 lat i była symbolem, ikoną.

0: Słownik języka polskiego PWN. Wspomnienie. Obraz przeszłości. Wywołany w pamięci. Pamięć o tym, co było. Pierwsze wspomnienie i ostatnie wspomnienie. Wspomnienie osobiste. Odległe wspomnienie. Wspomnienie niewyraźne, blaknące. Wspomnienie może być uśpione. A może być wiecznie żywe, nawet natrętne. No i cóż, wspomnienie może być dobre, miłe, najwspanialsze, ale może być też najgorsze. Koszmarne, nieprzyjemne, bolesne, dawne, negatywne, romantyczne, czułe i tak dalej, i tak dalej. Wspomnienia pielęgnujemy, odnawiamy, niekiedy wypieramy z pamięci wspomnienia. Niektórzy twierdzą, że wspomnienia warto od czasu do czasu przewietrzyć. Cytatem: gdzieś jeszcze egzystował w jej pamięci, w najdalszych zakamarkach wspomnień. Ktoś ważny. Andrzej Szczypiorski, początek. Albo taki cytat. Zacisnął powieki. Chciał, żeby sobie stąd poszła raz na zawsze i zostawiła go ze wspomnieniem, które nie przestało go boleć. No tak, czasami lepiej sobie po prostu pójść, żeby nie pozostawiać po sobie jeszcze gorszych wspomnień. Autorka tego cytatu Krystyna Boglar. Drugie znaczenie słownikowe. Wspomnienie to przedmiot, znak i tym podobne, który przypomina o przeszłości. Wspomnienie po jakimś mieście, po jakiejś knajpie. Wspomnienie po ruchu hipisowskim. Na przykład, albo wspomnienie pewnych bardzo ambitnych zamiarów, które ktoś kiedyś gdzieś miał. Już nikt nie pamięta, co tam było. Teraz to tylko kupa gruzu, okna zabite deskami, absurdalne wspomnienie miasta porzucone w środku wiejskiego Majdanu. Andrzej Stasiuk, opowieści galicyjskie.
1: Тобто оця купа грузу і є оцим спогадом, так? Тобто руїни є таким, таким символом міста.
0: Wspomnienie miasta, jakby wspomnienie o tym, że ktoś kiedyś się troszczył, starał, budował coś, bielił, szlifował, wznosił mury, a później wszystko zawaliło się, runęło, odeszło w niebyt, zaniedbane i zapomniane. Po trzecie, według słownika języka polskiego PWN, wspomnienie to napomknięcie o czymś. Rozumiemy. Mogę wspomnieć kogoś jednym słowem, jednym zdaniem, jednym gestem, na przykład w rozmowie. No i wspomnienie to oczywiście również tekst napisany, na przykład dzieło literackie, artykuł dotyczący zdarzeń minionych, w których autor uczestniczył lub osób, które znał. Jeśli to rzeczywiście wspomnienie, to autor powinien wydarzenia przeżyć, zobaczyć na własne oczy. W innym wypadku to jednak trzeba powiedzieć, że zmyśla. Wspomnienia lekarza, wspomnienia polityka, wspomnienia radiowca. Takim wspomnieniem jest również dziennik na przykład. Autor wspomnień, czyjeś wspomnienia ukazały się, cytujemy czyjeś wspomnienia, ktoś spisywał wspomnienia. Polacy lubią też czytać wspomnienia i biografie, które są doskonałą wakacyjną lekturą, twierdzi ktoś w internecie.
1: Тобто wspomnienia w tym kontekście, w tym znaczeniu można zamienić słowem pamiętnik. Czy nie?
0: No cóż, pamiętnik jest troszeczkę inny pod względem gatunkowym, ale to inna audycja. Pamiętnik, dziennik, wspomnienia, relacja to wszystko pod pewnym warunkiem właśnie tego, że ktoś wie, o czym pisze, mieści się w tym rozumieniu wspomnień. Zazwyczaj jeszcze wertujemy słownik Doroszewskiego, trochę starszy, który trąci myszką, tym razem tak szybciutko, może zobaczymy, może będzie jakiś ciekawy cytat, ale ja nie widzę. Ktoś tam kreślił małe wspomnienia, ktoś czynił wspomnienie malarii, na którą chorował, na wspomnienie o szkole zachmurza się i rozmowę czym prędzej na inny przedmiot skierowywa. No tak, nie wszyscy dobrze wspominają bezgrzeszne lata szkolne. I w tym momencie zrobimy pauzę i zanurzymy się w jeszcze jednym wspomnieniu. Tym razem będzie to wspomnienie pewnego świata, który odszedł.

0: в цій пісні листівки допомогли зануритися ліричному герою у такі романтичні спогади.
1: Так, całkowicie zanurzony właśnie jeszcze kontempluje tę piosenkę. Coś tam się potoczyło na końcu. Być może to było jedno właśnie wspomnienie, którego będziemy jeszcze długo szukać. Wspomnienia, słowo dnia, wspomnienie pół na pół. Polskie Radio dla Ukrainy, Stępniewicz, Gaczkowski. Już pamiętam, już jestem na właściwej ścieżce i wiem nawet, dokąd zmierzamy. Zmierzamy powoli, lecz nieubłaganie do muzycznej lekcji ukraińskiego, a tymczasem przetnijmy na chwilę, odsapnijmy i przetnijmy te rytmy klasyką. Konstanty Ildefons Gałczyński, znakomity, przedowcipny polski poeta, i Marek Grechuta ocalą tę chwilę od zapomnienia.

0: To była to, proszę Państwa, muzyczna lekcja ukraińskiego, którą prowadzą Marcin Gaczkowski
1: i Jana Stępniewicz.
0: Na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy. Słuchajcie nas na żywo, a jeżeli zdarzy Wam się nie zdążyć, możecie nas słuchać w podcastach Polskiego Radia. Muzyczny urok, muzyczna lekcja. Tymczasem żegnamy się już na dziś.
1: I poczujemy się z Wami, że zawtra.
0: Pamiętajcie, skąd przyszliście.

Okazuje się, że poki co ona pracuje, czy ona będzie pracować na dłuższą. My tu, ona oczywiście ma swoje korzenia w austryjskim akcjonizmie i tak dalej, i tak dalej. No, ale ważliwość, żeby w ukraińskich projektach było duże, potężne zastosowanie.

Dla ciebie pragnę żyć, dla ciebie też kraść, dla ciebie walczyć z całym światem. Dla ciebie, gdy czas przyjdzie, zgodzę się paść i schylić karyk przed katem. Ty jesteś wiarą moją i bóstwem mym. Bez ciebie świat jest szary. Zaprzedam duszę dla ciebie swą. Duszę hardą, duszę złą. Sprytna dziewka o ulicach pełnych kras, widząc, że zbój zna swój fach, pokonała w sobie strach i udała miłość, choć jej serce zimny głaz wysyłała co noc po łupy go. On choć się narażał, ale kradł klejnoty znosząc jej, cicho szeptał tak. Dla ciebie pragnę żyć, dla ciebie też.

szyję i się apasz zbój. Sprowadziła cały rój wywiadowców na melinę w ciemną noc. Tam go skuli w kajdany podczas snu i na stryczek poszedł z mój pozgon. Nie bacząc na jej śmiech, cicho szeptał on: dla ciebie chciałem żyć, dla ciebie też kraść, dla ciebie walczyć z całym światem, dla ciebie, gdy czas przyszedł, zgadzam się paść.

0: Судно – це постпанковий проєкт берегового Артема. Артем створив його у 21-му році. Сьогодні постпанк ще звучатиме у нас в ефірі, а пісні, якщо ви дивилися відеогру «Сталкер 2», то, безперечно, чули одну із пісень цього проєкту.
1: Bardzo mi się podoba. Dziękuję za propozycję muzyczną. A teraz przechodzę do żmudnych obowiązków słownikowych. Wspomnienie to nasze dzisiejsze słowo, które prowadzi nas przez odmęty eteru. Słownik języka polskiego PWN. Wspomnienie. Obraz przeszłości. Wywołany w pamięci. Pamięć o tym, co było. Pierwsze wspomnienie i ostatnie wspomnienie. Wspomnienie osobiste, odległe wspomnienie, wspomnienie niewyraźne, blaknące. Wspomnienie może być uśpione, a może być wiecznie żywe, nawet natrętne. No i cóż, wspomnienie może być dobre, miłe, najwspanialsze, ale może być też najgorsze. Koszmarne, nieprzyjemne, bolesne, dawne, negatywne, romantyczne, czułe i tak dalej, i tak dalej. Wspomnienia pielęgnujemy, odnawiamy, niekiedy wypieramy z pamięci wspomnienia. Niektórzy twierdzą, że wspomnienia warto od czasu do czasu przewietrzyć. Cytaty. Gdzieś jeszcze egzystował w jej pamięci, w najdalszych zakamarkach wspomnień. Ktoś ważny. Andrzej Szczypiorski, początek. Albo taki cytat. Zacisnął powieki. Chciał, żeby sobie stąd poszła raz na zawsze. I zostawiła go ze wspomnieniem, które nie przestało go boleć. No tak, czasami lepiej sobie po prostu pójść, żeby nie pozostawiać po sobie jeszcze gorszych wspomnień. Autorka tego cytatu Krystyna Boglar. Drugie znaczenie słownikowe. Wspomnienie to przedmiot, znak i tym podobne, który przypomina o przeszłości. Wspomnienie po jakimś mieście, po jakiejś knajpie, wspomnienie po ruchu hipisowskim na przykład, albo wspomnienie pewnych bardzo ambitnych zamiarów, które ktoś kiedyś gdzieś miał. Już nikt nie pamięta, co tam było. Teraz to tylko kupa gruzu, okna zabite deskami, absurdalne wspomnienie miasta porzucone w środku wiejskiego Majdanu. Andrzej Stasiuk, opowieści galicyjskie.
0: Тобто оця купа грузу і є оцим спогадом, так? Тобто руїни є таким символом міста.
1: Wspomnienie miasta, jakby wspomnienie o tym, że ktoś kiedyś się troszczył, starał, budował coś, bielił, szlifował, wznosił mury, a później wszystko zawaliło się, runęło, odeszło w niebyt, zaniedbane i zapomniane. Po trzecie, według słownika języka polskiego PWN, wspomnienie to napomknięcie o czymś. Rozumiemy. Mogę wspomnieć kogoś jednym słowem, jednym zdaniem, jednym gestem na przykład w rozmowie. No i wspomnienie to oczywiście

0: również tekst napisany, na przykład dzieło literackie, artykuł dotyczący zdarzeń minionych, w których autor uczestniczył lub osób, które znał. Jeśli to rzeczywiście wspomnienie, to autor powinien wydarzenia przeżyć, zobaczyć na własne oczy. W innym wypadku to jednak trzeba powiedzieć, że zmyśla. Wspomnienia lekarza, wspomnienia polityka, wspomnienia radiowca. Takim wspomnieniem jest również dziennik na przykład. Autor wspomnień, czyjeś wspomnienia ukazały się, cytujemy czyjeś wspomnienia, ktoś spisywał wspomnienia. Polacy lubią też czytać wspomnienia i biografie, które są doskonałą wakacyjną lekturą, twierdzi ktoś w internecie.
1: Тобто wspomnienia w tym kontekście, w tym znaczeniu można zamienić słowem pamiętnik. Czy nie?
0: No cóż, pamiętnik jest troszeczkę inny pod względem gatunkowym, ale to inna audycja. Pamiętnik, dziennik, wspomnienia, relacja to wszystko pod pewnym warunkiem właśnie tego, że ktoś wie o czym pisze, mieści się w tym rozumieniu wspomnień. Zazwyczaj jeszcze wertujemy słownik Doroszewskiego, trochę starszy, który trąci myszką, tym razem tak szybciutko, może zobaczymy, może będzie jakiś ciekawy cytat, ale ja nie widzę. Ktoś tam kreślił małe wspomnienia, ktoś czynił wspomnienie malarii, na którą chorował, na wspomnienie o szkole zachmurza się i rozmowę czym prędzej na inny przedmiot skierowywa. No tak, nie wszyscy dobrze wspominają bezgrzeszne lata szkolne. I w tym momencie zrobimy pauzę i zanurzymy się w jeszcze jednym wspomnieniu. Tym razem będzie to wspomnienie pewnego świata, który odszedł.

0: в цій пісні листівки допомогли зануритися ліричному герою у такі романтичні спогади.
1: Так, całkowicie zanurzony właśnie jeszcze kontempluje tę piosenkę. Coś tam się potoczyło na końcu. Być może to było jedno właśnie wspomnienie, którego będziemy jeszcze długo szukać. Wspomnienia, słowo dnia, wspomnienie pół na pół. Polskie Radio dla Ukrainy, Stępniewicz, Gaczkowski. Już pamiętam, już jestem na właściwej ścieżce i wiem nawet, dokąd zmierzamy. Zmierzamy powoli, lecz nieubłaganie do muzycznej lekcji ukraińskiego, a tymczasem przetnijmy na chwilę, odsapnijmy i przetnijmy te rytmy klasyką. Konstanty Ildefons Gałczyński, znakomity, przedowcipny polski poeta, i Marek Grechuta ocalą tę chwilę od zapomnienia.

0: Pusty. Oto pierwsza piosenka napisana przez lidera zespołu. Lider ten miał wówczas zaledwie 16 lat.
1: Następny fakt. Budżet klipu Tam, gdzie nas nie ma, skłał 600 dolarów.
0: Ukazało się 9 studyjnych albumów tego zespołu. Pierwszy w roku 1998 i ostatni... Jak na razie ostatni w roku 2016.
1: No, jak gadajesz, Marcine, nasi słuchacze już znają, pro jaki gurt mowa?
0: Myślę, że jeszcze się mogą zastanawiać niektórzy, co bardziej uparci i złośliwi, ale tak naprawdę wszyscy wiemy i od początku wiemy.
1: Поки ще не називаємо, але я думаю, що вже ця назва у вас пульсує в спогадах. Натомість пісня, яку ми почуємо у виконанні цього легендарного гурту, вона теж у виконанні іншого гурту, котрий походить теж зі Львова, але він трішечки молодший, тому що на музичній українській сцені діє від 2010 року. А наша сьогоднішня пісня?
0: Грамы.

0: A była to, proszę Państwa, muzyczna lekcja ukraińskiego, którą prowadzą Marcin Gaczkowski
1: i Jana Stępniewicz.
0: Na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy. Słuchajcie nas na żywo, a jeżeli zdarzy Wam się nie zdążyć, możecie nas słuchać w podcastach Polskiego Radia. Muzyczny urok, muzyczna lekcja. Tymczasem żegnamy się już na dziś.
1: I poczujemy się z Wami, że zawtra.
0: Pamiętajcie, skąd przyszliście.

0: A była to, proszę Państwa, muzyczna lekcja ukraińskiego, którą prowadzą Marcin Gaczkowski
1: i Jana Stępniewicz.
0: Na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy. Słuchajcie nas na żywo, a jeżeli zdarzy Wam się nie zdążyć, możecie nas słuchać w podcastach Polskiego Radia. Muzyczny urok, muzyczna lekcja. Tymczasem żegnamy się już na dziś.
1: I poczujemy się z Wami, że zawtra.
0: Pamiętajcie, skąd przyszliście.

Inny świat, gdy czuwam, kiedy nie mogę spać. Za oknem pada śnieg, nie szkodzi. Ważne, że chociaż